jako jezevec, v práci jako robot, v posteli nejdřív jako Oblomov a potom jako Godot, v orchestru jako viola, v kapele jako Stojan, v plastice jako Romana, co chtěla bych být zase Roman, v autě jako rezervat.

0: začít klidně znovu.
1: Oči podbité ve walce ze świtem, słońce znajomy krąg. Znów ocaleni z nocnych potyczek, budzimy się po przeprawie. Nową nadzieją serca tężeją, że jednak dobro nie zło. Honor potaniał w przydrożnych kramach, miłość w lumpeksach na wagę. Bohaterowie swej codzienności po kruchym lodzie.

Skąd brać odwagę, by pośród blagi z życia tandety się śmiać? Szable z papieru dla bohaterów, tarcze z codziennych gazet. Dalej na szańce, chociaż huksańce gradem się sypią na twarz. Trzeba nim spłonąć, wynieść z pogromu srebrne okruchy marzeń.

po burzy, z każdej podróży wrócić, wrócić do siebie. Bohaterowie swej codzienności po kruchym lodzie, cudzych uniesień, własnych słabości, kroczą jak co dzień. Bohaterowie swej codzienności